Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehoden jim se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobił, to si tam jakiś su bobarki im nalipił, fizoł zwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wił jest do kolei wylił sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wolejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte połazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo sleską. Chwarił jest odczynasz choć raz. Не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, Świta, no weloch regioniu. No i znate, że w toti te peryszni serii 20 odtynkiu to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskoho województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachodyć się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach, no to właśnie, beremy mapu i pozyramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chraneci z Nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachodzić się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chraneciach parku nachodzić się tereny czterech gmin, Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylet joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to ty słowa. I park maje powierzchnię chneszka 8000 hektariów. No jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus welyka, gatunok, który w wielkich stadach, w wielkich grupach pojawiał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medze czasie był wyróżniony nowy gatunek, pit gatunek husy welykoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowlat około 90% grup, które perelatują, migrują nad Ustia Warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze de nachodzić się, no a czym się charakteryzuje, czy to je tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiłem już dasz to pro ptachy, pro hus, które jest symbolem toho parku, no i właśnie przede wszystkim wielkie grup migrujących ptachiu sud pod ochroną w tym parku i bilsze prototu temu powiem po krótkiej pererwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym brudem.

Wernulism po muzyczni pererwi trwat program Obzeracz Przyrody i chneska wandrujemy po Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i kole posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolinie, w takiej płaskiej dolinie Warty i bilszy z parku to są łuky, to są pastwyska, to są rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalny, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to też człowiek. No i właśnie zmiany, które zrobił człowiek, a to były medze inczyma regulacji RIK, to były też osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiając się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst toj powierzchny to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkiej kiłkosty ptachiu, gatunkiu ptachiu i to właśnie one są w Nacjonalnym Parku Ustia Warty najważniejsze, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali to park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla Weloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla

słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenny jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach

poślidnych milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmenty ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili presto tu dolinę płynę między innymi warta. Możemy to dozryty się, kiedy budemy w parku i posmotrymy na piłnicz i na południe. W tych napriamach bardzo lekko możemy dostrzeżyty się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie hranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty nachodzi się w gorzowskiej kotlini. Zatem tiż tonelem ptachy, ale i tiż wyniatkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty nachodzi się w takiej pradolini z czasu, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był ciłkom inczy. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się to Nacjonalny Park, a de konkretnie możemy tam pojechać, de są turystyczne szlaki, może widokowe wieży i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty, no i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty, no możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy, to są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności dołszoho spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej, jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paski są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorze danej spacerowej steżki. Zatem no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które budą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny toho parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechaty i pochodyty po przyrodniczej steżci ptasim szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenił hnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystą na to tej steżci, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dłucha. Ma 2 km dłuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki ptasim szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywać się to seło, gdzie jest to ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy do rochu z betonu, to właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanowaty da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubu skochowoje widztwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to maty barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneska, to małem dla was takie przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Serpem, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczkę Lem FM Radia na naszą Lemkowinę, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Štec, do Lem FM, wszystkich słuchaczy i słuchaczkę. Wszystko dobre.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra, dociam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: Macierroczka!
1: Teto, skade máte tuto špivanku?
2: Od mojej mamy Strukovej. Oni ju špivali, jak byli ešte divka. A oni mi ju tuto špivanku potom dali.

0: Klem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci.
1: Dobry den, drodzy słuchacze, Łemkiewskiego Radia Klem FM besiduje do was Jakub Zygmunt. I dnes mamy ostatni, na żal, ostatni odcinek Beskidnika, numer 100. I dnes będziemy się tak pomale praszczaty i kinczyty to tu wielką serię 100 odcinków, która już wede się prawie, no, bilsze jak 2,5 roka. Co dnes bude w tym ostatnim wyjątkowym specjalnym odcinku, już wam zdradzam. Peredam wam, powiem wam wielo interesujących faktów pro to jak westy, jakiem weł tot program, odkal brałem teksty inspiracji, jakiem edytował i rychtuwał teksty, które jem tak wam peredawał na anteni, odkal się bery takie rzeczy i teksty inspiracji podam wam blogerów i internetowych twórców, od których jem brał inspiracji i też paru innych technicznych interesujących rzeczy wam zdradzę. Jak wam to wszystko zwuczyt interesująco i chcecie by to ostatni raz na anteni Beskidnika, to ostatnie znamy jeszcze przez chodynu. Przed chwilą czuliśmy łemkiwski remix zrobiony Tedot Estom, a zremiksowana była śpiwanka na gamboczku, a teper dasz to po polsku, spokojna śpiwanka ansambla Stare Dobre Małżeństwo, no a śpiwanka nazywa się Kompresja Ciszy. Tak, zacznijmy nasz ostatni Beskidnik.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym.

Ismeł już w Beskidniku przed chwilą czuły sme ensemble Stare Dobre Małżeństwo w śpiwanci Kompresja Ciszy i zaczynamy nasz ostatni odcinek Beskidnika. I w dnes choczu wam zdradyty to te interesujące fakty, techniczne rzeczy, no, których nie znaleźste, jakie prosto rychtuwał tot program i odkalbrałem inspiracji. No, oczywidno, chladał jem inspiracji w internecie. No, prawie jak wszystkie ludy. Czytał jem weloblogi po podorożach i chladał jem dobrych znymok, żeby wam pak na portale czy na Facebooki daty to tu inspiracji i zaochoczaty was do słuchania programu. Też prowirał jem turystyczne mapy, a to dokładnie tołdy, kolejem besidował pro różne chirskie ekskursyi i możu wam powisty zdradyty try najlepszy internetowy mapy, kotry jem hosnuwał i budu hosnuwaty prywatni dale, bo sud no naprawdę najlepszy w internecie i w polskim i w świtowym też duma. Pierwsza to je mapa myślnikturystyczna.pl, to je polska mapa, w których możemy obzeraty wszystkie chirskie szlaki po polskiej, też po słowackiej stronie. Druga internetowa mapa to mapy.cz i to jest czeska mapa, ale na niej są zamieszczone wszystkie szlaki turystyczne, nartarski, rowerowy i no, da kotry jeszcze wydumaty nelem w Czechach, lem też na Słowacji, w Polsce i w innych stronach. Mapy.cz są absolutnym cudem. No i oczywiście da kolejem hosnuwał mapy Google, ale to było czas od czasu, bo one są, no, jak wszystkie znamy, one są może też najbliższe i najbardziej znane. I co pakiem robił? Pak kolejem naszą temu na odtynok, temu, która mnie zainteresowała, to siłem do opracowania tekstu bazowocho, bazowy tekst. To była ta baza, która była najważniejsza przy tworzeniu, przy rychtowaniu odtynka. Tot bazowy tekst był tworzony na osnowie tekstu z internetu mojego znania i no podlat już potrib programu. Kolesy trzeba było skraczaty, upraszczaty, generalizowaty, albo też rozwijaty. Jedne temy, a w innych przypadkach, w innych premierach trzeba było pomijaty, no, wiele informacji, które nie były tak ważne dla tak trochę programu i temy. No i jak dołucho jem rychtuwał jeden odcinek, jeden program Beskidnika, to było różni. Z początku jem rychtuwał to ty bardzo skomplikowane, rozbudowane pierwsze Beskidniki, prawie też jeden den, dwa dny, no to było bardzo wiele czasu poświadczone na to. A pak kiedy już jem się przywyk do tej roboty, to i też no, minimalnie dwie godziny, a czasem było to tak roboty do 6-8 godzin, żeby dopracować bazowy tekst i żeby, no oczywiście też nachraty i zmontować wszystko dla was, żeby to zwuczało maksymalnie profesjonalnie, jak lem możu zrobyty. Tak jak widzicie, to może i wy słuchate jedną chodynu, no za tą chodyną stojat no paru wece chodyn roboty, no mojej prosto roboty. A odkalbrałem inspiracji i na osnowie jakich blogił jem rychtuwał programy, to wam powiem po pererwi muzycznej, teper budę dasz to po madziarskie ensemble Bohemian Beatiars w śpiwanci po madziarskie Homeni Okorok, tak dasz to folkowoho z Madziar.

I sme už v Beskidneku, pred chvíľom čuli sme po maďarské ensemble Bohemian Betiars v špívanči Homen Jokorok s takým folkovým rytmom. A teper v našem ostatnem odtynku Beskidneka hoču vám povíst, odkal brau jem inspiracii, od jakých blogeriu i jak blogy jem čítal, žeby najt daš to interesujúčuho, što bym mich pak hosnuvat do bazového textu i rechtuvania Beskidneka. No, treba podziakuvat Bartkovi Šarovi, Bartek Šaro z bloga Paragon v podróży. Od něho brał jem bardzo wiele inspiracji. Był, jeho blog był wielką pomocą dla mene, choćby chodzkie, no, programy o pro Maramereszu, pro Bieszczadach, pro schidnych pasmach w Karpatach, to wszystkie to te informacje, że ja jem wam передавал, to od niego były brane to te informacje, to znania. Tyż Łukasz Kocewiak, on ze swoim blogom Kartka z podróży, tyż był bars wielką pomocą i programy pro Bornholm albo pro dakotrehirskie temy, to tyż od Łukasza jem brał to te inspiracje i znania na potrzeby Beskidneka. No tyż wielki dziak dla Oli Gajewski. Ola Gajewska z bloga Travelowe. No to je prywatnie też bardzo dobra koleżanka i przyjatelka. I ona już sama zna, że ja z jej bloga brał bardzo wiele inspiracji i informacji pro Cypr, znaczy Kypr, pro Ostrowy i Beskid, pro Gorcy i wiele innych chirskich pasm w Karpatach. No jej i blog Travelowe jest wielką bazą i takim zborom informacji, praktycznych informacji pro chirskie ekskursje. Tak zachody te tam, Travelowe, tam znajdę te prawie wszystko, co chcę te znaty pro Karpaty. Tyż trzeba podziakuwaty Łukaszowi Łysikowskomu, Łukasz Łysikowski z bloga 1000 stron świata, programy pro Ameryciu, pro różne narodne, nacjonalne parki, to tyż to te inspiracje i znania jem brał z jego bloga. Trzeba bardzo podziakować też Martinowi Martingerowi, który no pochody z Krosna jest prosto człowiekom wychowanym w chorach i jego blog Jak to blisko, tam bardzo wiele on pisze pro Bieszczady i pro Nyskie i Beskid i tam wartat zachody ty czytaty wiele bardzo interesujących faktów, że bliższe możesz skazać, Martinger jest chirskim prowodnikom i jak chcecie z grupą pity desy w Beskidy albo w Bieszczady, no pele to wszystkim w Bieszczady, to z nim absolutnie konieczny idte. Tyż dziakuju bars Alicji i Bartoszowy Maciejewskim i ich blogowy Alicja i Bartosz Maciejewscy, one według bloga Planeta Dzika i wszystkie programy, które były pro rowerowe ekskursji, to tyż im dziakuju za inspiracje i informacje, jakie jem naszą na ich stronach, na ich blogach. No i tyż to może powisty na sam kinec, no autoreklamu ma mało możu zrobyty. Mam nadzieję, że nie będę te zły za to, że powiem wam, że wielu programów było też hosnowanych na osnowi mojego bloga sandeckiego Włóczykija, cypołem kiwskie sandecki Wandriunik i wielu odtinkił pro i też Beskidy, pro dajak chirskie ekskursje i też pro wszystkie bałtyckie strany, bałtyckie derżawy, to wszystkie rzeczy prosto je brał z mojego bloka. Tam jest też, jak się interesuje tymi temami, to tam najdę te, mam nadzieję, dasz to interesuje czoho. Aż to daje wedene radiowego programu, to wam powiem po krótkiej przerwie i kus pobesidujemy tak na prywatnie, jeszcze wam zdradzę prosto paru takich moich prywatnych dumok pro Beskidnek.
ale to będzie za o paru minut. Posłuchajmy dasz to po estonsku. Sten Olev tak nie śpiewanci, że w muzycznym utwori pod nazwą Kapalane. Tak będzie dasz to z gitarą i tak na spokojnie dajmy się ponesty tym tomu klimatowy.

0: Lem FM.
1: I czuliśmy teper taku śpiwanku, może powisty gitarowu śpiwanku z Estonii, kotru chrał dla nas ten Olle, a nazwa to Kapolany. A my wertamy do Beskidnyka i jeszcze dasz to powiedzmy prywatnie pro Beskidnyk w tym ostatnim odcinku może wam powiste prawi wszystko, to już wam zdradzam to te tajemnecie i sekrety. A chcę wam powiste, co daje wedenę radiowego programu, bo to może jest taka dla wielu słuchaczy taka bardzo nieznana tema. No, co daje mi, jak weduczomu programu, który jest pierwszym radiowym programem, który ja wedu, i co mi to daje? Daje to radość, radist z tych interakcji słuchaczy, to ty pisane maili, wiadomości prywatne, wiadomości od znajomych, przyjaciół, to, że jest dajaka interakcja od wszystkich ludzi, którzy są po drugiej stronie toho radia. Tyż Beskidnyk dał mi radist z poczucia docinienia, z toho, kole informujesz, że z toho, że informujesz pro dakotry temy, z toho, że program się kończyć i ja od teraz dostaję dajak słowa żalu i szkoda, że to już koniec i tak dalsze. Mi Beskidnik dał mi poszerzenie mojego własnego znania o świecie. Tyż Beskidnik dał mi poczucia, że roblu dasz to fajnoho, interesującego, dasz to, co maje i daje wkład w łemkiwską kulturę też, bo bardzo wiele jem besidował pro łemkiwskie obszyry, pro łemkowynu, pro chory, pro takie miejscowe sprawy. I czuję, że to było ważne. Beskidnyk dał mi też satysfakcję, że jest to program, który jest konstruktywny, który wczyt ludy, który ma charakter, taki edukacyjny charakter, który передаje znanie pro geografię, pro świt, co już zna te są takie derżawy jak Estonia, Latwia, Litwa, Finlandia, też byliśmy w Azji, w Afryce, w Ameryce, już zna te, no, dziak Beskidnykowy, wielo różnych dzierżaw na świecie. I to jest bardzo wielki plus. I to ta świadomość z toho daje mi bardzo wielką radość. A co będzie dalsze? No, nie chcę wam powiedzieć, że to już będzie koniec, absolutny koniec i mojego hołosu już nie poczujecie na antenie LEM FM. Mam nadzieję, że będziecie ze mną od septembra, od wersnia i będziecie czuty drugi program. A jaki on będzie, jaki win będzie, to wam zdradzę po krótkiej przerwie. Poczujmy, posłuchajmy Zwenty Sventanej z Rosji w śpiwanci Suchotuszka. Tak kus takiego schidniego folku na antenie Beskidnyka.

I перед chwilą czuliśmy słowacki ensemble Komajota z Praszowa w śpiewanci Ukradnuty, a jeszcze раньше była Zwenta Sventana z Rosji w śpiewanci Suchotuszka. Tak kus posłuchaliśmy muzykę z Rosji, z Oschidu i z południa, ze Słowacji. A my wertamy do Beskidnika i już no pomale kończymy, ale jeszcze nie ciłko nasz dneszny odcinek, który jest ostatnim odcinkom Beskidnika z numerem 100. Chcę teraz wam powisty, co będzie dalsze po Beskidniku. Od wersnia prawdopodobnie zacznie się nowy przyrodniczy program, który będzie krótszy, nie będzie chodynny, lem półchodynny i będzie czysto pro przyrody, pro dajakie przyrodnicze czuda. Będę też wam besidował o geologii, a to za to, że ja jem po edukacji geolog, będę też dać to o zwierzętach, o lisach, o roślinach, o miejscach, pod jakimś wsliatom wyjątkowym, o przyrodniczych jawiskach, o białych noczach, o złotej osini w chorach, bo to też jest bardzo ciekawe jawisko. Będę o chwili, o klimaty teper i o klimaty też, jaki był w minułym. Będę też wam besidował też to o chorach, ale nie pod względem turystycznym, lem pod względem takim przyrodniczym, geologicznym, geograficznym. Program będzie inspirowany przyrodniczymi programami i kanałami na serwisie YouTube, które pokazują, prezentują przyrodnicze rzeczy, inspirują i edukują. A wszystko będzie po łemkiwsku i też oczywiście temy łemkiwskie, temy i łemkowe na też desy się tam znajdę w tym wszystkim przyrodniczym programie. Mam nadzieję, że wam to zwłóczy interesująco, będę, no chcę też się rozwijać dajako i następny program będzie jeszcze bardziej profesjonalny i będę te z ochotą i radością słuchać nowego programu. A teper jeszcze się nie praszczam, posłuchajmy jeszcze paru śpiewanok. Przed nami ensemble z Latwii, Auli, w śpiewanci Łozolini.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem Kiłski, hołos w twojej chorze.
1: I sme na antenie Beskidnek, a przed chwilą czuły sme polatyżski ensemble Auli w śpiewanci Łozolini, a teper muszę się z wami praszczat na antenie Beskidnek, a już ostatnia

dajakie budy i chłopoty, jakie Michłysia podijaty na antenie Beskidnika. Ale mam nadzieję, nie budemy już bliższe besidłaty prototo. Bardzo dziękuję wam jeszcze raz i czujemy się w następnych programach. Budte zdorowy. Pozdrawiam serdecznie i praszczam się muzyką po litowsku. Dasz to na spokojnie, tak, żebyśmy sobie tak podumali, jeszcze tak refleksyjnie posiedzili z tym Beskidnikiem przez ostatnie minuty. Budę ensemble Kamani Shilesis w śpiwanci takiej balladowi Palejsk Manenamo. Dziękuję wam jeszcze raz za wszystko. Trzymajcie się. Hej!

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzit 2 razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 56, п'ятниця, 20 грудня, децембра 1946 року. Черемшане пишут Старнопольщини. Пише Федор Лац, переселенець із Черемхи, Санацького повіту, а нині Милан, по родичах Махала. W Passaic, New Jersey. Pismo dość świeże, bo pisane 12 żołtnia 1946 roku. I z tego widno, że to pismo jest z Sowieckiego Sojuza, przychodzi teper skorsze jak poprzednio. Peresyła je prywit od sebe i od żeny Anastazyi z Patrykiu, bliskoj rodyni, samym Milanom, bratowy Tymkowy, Anni Jackowi i wsim krajanom. Cytuania, jakie tam znachodzia cię z naszego rydnego i lubymoho seła Czeremcha i krajanam z złotowerszanej Lemkiuszczyny. Dalsze pisze tak. My po żorstkoj wojni opynyli się na radiańskoj Ukrainii, w obłasty tarnopilskoj i lwiuskoj. Powodzenia nasze jak powojenne. Piatylitnoju wojnoj my byli zniszczeni jeszcze doma, w 2 razy hirsze jak perszuju świtou wojnoju. Donoszu wam za ludej z Czeremchy, dech kto nachody cia. Pierwsze za waszą familię. Wasz brat Stefan w Załoczewi, lwiwskoj obłasty. Chatu dostali ze mną, zdorowy wsi, żinka i dity. Machała Michał, takoż tam, de brat. Tylko one w wojni stratyle dwóch syniu i żenu. Żena pomerła, a synowe, jeden ubytej Niemciamy, a drugi Madziarami. Uż wyjoły, takoż w Załoczewi. Zdorowy wsi. Szutrakowy takoż tam, tylko Stefan pomer jeszcze w Polszczy. A dity drybny, to Maryi bez czolowika dobra nema. Machała Andrzej, propał w czasie wojny bez wisty, a stara pomerła na Ukrainie. Żena Diłka i Roman koło Lwowa, i Pańkowy, i Mynkanyn. Dalsze, Papoczka, Antoniu Petro, Malyky, Sztefuryk, Bilawski, Kowaliu Seman, Sywuleczył Michał, Aftan Madzeju, Patryk Mikołaj, Sasium Dmytro, Zuzulaka Petra Dity, bo Petro zabyty, Nabudił Andrzej, Harahuszczyn Fecio, Kuzmoczka Michał, Byrjak Michał i Szołtysiany wsi w Załoczewi, tam de brat Stefan. Powodzenia najhirsze, burakowania z Lepiłce, pola pozasiwali, ta szczę z drżawy podostawali. Teper opiszę wam za tych, co są teper tu, de i ja. To jest tu Berezny Stefan, Sywulecz Waniu, syn Petra, Petro Pomer na Ukrainie, Macowy Hnat i Seman, Czupaszka Iwan, Welykanycz Michał, Kostycz, Sywulecz Seman, Ruszczakowa Nacka, Prokip, Waniu Juśkił i Berezny Michał. Podostawaliśmy zemlu i chaty, jak i toty w Załoczewi. Teper opiszę wam za tych, co są drohobyczy. To jest tam Waniu Pawoczkił, Pyletkił, Tuniaczyn i Jackowa Olena, Stefan pomer jeszcze w Polszczy, a Olena ostałaś z Semeryma Ditmy. No ona dostała na Ditej do pomochu. Teper wam napiszę, kto jeszcze ostał w Czeremsi. Z Wyżniego Kincia, Żelunka, Machalakił Dmytro, Juśkił Petro, Hnatkił Aftan, Madzej Stefan, Lechocki Andrzej, Safroniu, Kuchar Mykołaj, Biłej Dmytro, Mahoniu, Welekanycz Symko i Szczerbyk na Szołtystwie. Ci wsi chodzili ostaty się w Czeremsi bohaczamy. No, one zachłanny na zemlu, a zemli i u nas nie brakuje, albo tylko sył starczyło. Odpiszcie meni na pismo, to budu bilsze, coś znaty wam napisaty. Proszę was, szwagryno, no nie piszyć tak, jak ste pisali do Prokopa. Napiszyć de Anna Jackowa, bo ona nie pisze jeszcze z Polszczy. Tarnopolska obłast. Strusił Jaron Seło Darachił. Numer 26. Łac Fedor Iwanowicz. Ilia Michajlowski w Akron dostał pismo od Iwana Fedurko z seła Wańkowa, pocztaropienka. Sam Ilia Michałowski jest rodem z seła Serednycia, tohoże powita, które leży na samej sowicko-polskiej granicy. W Serednyci przed wojną było 260 rodzin, a teper ostało 20 rodzin. Ostalny byli pereseleni w seło Chłopy, koło miastoczka Komarno, Drohobyckiej Obłasty. To jest duże blisko starego miastożytelstwa. Iwan Fedurko, autor pisma, pochody z Samborskiego Powita. On ożenił się w Serednici, a teper ustroił się przy starostwie blisku i nie pojechał w swoje rodne strony, które należą do Sowieckiego Sojuza. W piśmie peredaje, kto z starych obywateli Serednici ostał się na starom miejscu. W Horiszniomkicy ostale się Jarczaka Sztefana, toho koło dwora, odyn syn Staberowoju, Andrzejczaka cerkownika Dońkoju. W doła po Sztefani Tomiuskom z Ditmy i staroho byczkowiata Malika, toho szto w Ameryci był, żynka staruszka z Dońkoju i wnuczkoju na czopiłkach. W seredynie seła ostale się Didosz Szymko z Rodynoju, Iwan Czerchawski, Wirniak z Rodynoju, bo żynka Polka, Fys Michał z Newistkoju, Tojkowo Wasyla Kucyka, Klem Michał z Rodynoju, Czerchawski Sztefan Tarabasz, syna jego Iwana zabrali, bolszewiki po obławie i teper des na Sybiri pracuje. Romanek Nastuńka, Jawypnikowa sestra, Hawanczak Sofia i jej susit, Wysłocki Józef z Rodynoju, Michaliwski Dańko Czuryło z Rodynoju, Michaliwski Sztefan z Zariky z Rodynoju, Pysiak Iwan z Zariky, jego syna zabrali, jak i Tarabasza, Michaliwskoho Ilka Żynka, mąż pojechał, tak jak i Tarabasz i Pysiak, Trznadli z Zariky Mykołaj Stary i Młody Trznadli, Buczak Mykołaj z Rodynoju, Małachiwski Mykołaj Stabelski z Rodynoju, z dołu ostali się Malachiwski Sztefan, Jawynyk, Michaliwski Leszko, Romany Gandry, Srikacz, Sroka Iwan, Spidmagury, wsi z Rodynamy. Stary Chodycz ostał się, ale niedawno zabrali jemu syna i tak zbyli, że to nie znaty, czy wyjdzie z tego. Zabrali jego za to, że mał koleś byty w Banderiuciach. Ich też i średniczan dał znaty za niego polską oficerowy. Świaszczadnik otec Salomon z diakom Hermanom wyjechali, a cerką stoi pustkoju, bo na ciłu wołost ostał się lisz odyn świaszczadnik, otec Maziar Wańkowój. I to lisz tomu, że to jego żynka z pochodzenia Polka. Wistka, jaką wy oderżali, nie mógłby Waśka Kucyka i Sztefana Szanowskoho w byle Banderowci. Na odwiczaje prawdy, bo Waśko Kucyk wyjechał z Rodynoju na Ukrainę, a za Iwanowoho Sztefana niczego nie czuty. W Seredneci do tej pory Banderowci nikogo nie ubyli, lecz jak ja czuł, bahatioch pobyli i to dosyć ciężko. Natomiast po innych sełach, a nawet przed dwoma tygodniami, w Ropięci postrilali ludzi. Zaż to nie znają, bo trudno dowiedzieć się. Jednak faktem jest, że to takie wypadki bywają. Staramu kapanejkowi proszę wskazać, że to jego syn, zresztą już duży dobry Szwec, ostatnimi czasami nie mieszkał w Seredneci, lecz w Liszczowatym i wyjechał razem z inszyma na Ukrainę. W piśmie opisuje także, że to robili Niemci z Jewryjami, których nazywają Żydami. W swoim poślednim liście pytajete, co stało się ze serednickimi Żydami. Wszych ich w tej czas poprycholi Niemci w 1941 roku zaaresztowało zowsim niespodziewano gestapo, niemiecka tajna policja. I taki toho samego dnia razem z Żydami z Wańkoły, Woli Rymanowi i Dźwieniacza wywezło w Riky, niedaleko żeliznicznego mosta w Wilszawnyci. Tam mali w Germanci gotową jamu. Postrzelało wszych, nawet dzieci przy grudziach materej i zakopało. Tak samo robili z Żydami z innych seł. Resztu Żydów, jakich nie rozstrzelali, prymirom z miejscowości położonych gdzieś dalsze w horach, a także Żydów z miast Lisko, Ustryky, Balihorod i Lutowyska, wywezli do Zahiria i tam ubywali ich. Także to do wszych Żydów, jakie zamieszkowali nasz powit, nie znają, co ostałość 2-3%. Nawet z tych, którym w czasie hołownej obławy udało jakoś zachować się, mało dużo ostałoś, bo każdy bojał się Żydów peredrżuwaty. Za peredrżuwanie Żydów horozyła gospodarowy domu i jego ciłej rodyni kara smerty. Pisze dalsze, że mnoho bohato naszych ludzi nie powernuło jeszcze do sich por z Germanii. Tak narodu po sełach jest duże mało. I jak paru nedziel tomu zabrali na wysila i przyszło śpiewaty mnoha jolita młody pari, to wsi wesilni hości w miasto radowali się, płakali jak małe dzieci. Matwiej Haleczko w St. Louis dostał pismo od Adama Bajsa z Czornoho, gorlickiego powita. W piśmie on dowiaduje się o swoich ujkach Haszczycach i Zlipnoj, Hawryli, Adami, Michali i Andreju i prosit ich prosłaty im da jaką pomoc. Pod datą 14 żołtnia 1946 pisze im tak. Ja ostał się jak goły w terniu, bo byłem na froncie i mnie raniło, a przyszedł im do domu, to mnie zastał nikogo z rodyny. Nianio i mama pomerli, a brat żenaty wyjechał do Rosji. Chata się ostała pusta, to ja teper bez odzieży i obucia. A jeszcze wam piszę, że to dowiaduje się Róża Szpak z Czornoho o swojej rodyni, o Maryni Wencel. Łukaczyn z Maplewood pouczył pismo cestry Tekli Czajkowskoj i jej syna Semana z sała Kwiatonia, chorzyckoho powita. Pisane 15 listopada 1946 roku. Donoszu wam, że list od was ja dostała, w którym były $2 i gazeta. To wam za nich serdecznie dziękuję. Piszesz mi, brate, jaka tam dorohowyzna, to i u nas wszystko dorohie. Kilo sołoniny 600 zł, mołoka litra 50 zł, kilo cukru 250 zł, kilo muki białej 100 zł. Ludę nie piód palunku, bo odroha, a po drugie, po naszych sklepach nie je, aż w gorleciach, to kosztuje litra 500 zł. Ludę robla dwesila i pochorony bez palunki. Dowidujete się o korczmach, cy sud, koło dorich. To nie jest żadnej przydorozi, jak ich aty do gorli zapadł gryboła. Sud da gdy sklepy, ale lem chrystiańskie. W Gorliciach jest paru Żydów, które wernuli się z Rosji, ale sklepów nie mają żadnych, bo im nie dozwolił rząd. Niejako o handlu nie wedut, lem ich zahnali do jednej kamienicy, a tam musiat wszystkie siedety. A w Grybołu jak jest, to my nie znamy, bo tam nie chodymy. Gryb był bardzo zniszczony przez wojnę. To jarmaki nie je tam majże nijakich. A Gorlici nie byli nic zniszczeni, to tam się odbywają wielkie jarmaki, bo naokoło Gorlic miejsca zostali poniszczeni. W Jaśli został nam jeden dym. Dowidujesz się, kotry pojechali do Rosji, to te piszą. Cymbałka teta pojechała z ciną rodyną i Seman Parahus. Dydwania, Adamciania, Tapczak, Bihuniak, Sztekla, Myśliwec, Muczka Nykyfor, Kostyky Oba, Owania i Sztefan Dziubyny, Rimedwid, Gambal, Krenicki i nasz brat. Dowidujesz się, co brat pisze, to nie mała jemany odnoho listu odnego. Jak ją wyprowadzała ho do Grybowa, to mi powił tak, że jak mu bude dobry, to mi bude pisał, a jak bude bida, to nic nie napisze. A ziać pisał mi dwa listy, to każe wielka bida. Od Wielkodnia nie mam listu, ale on przyjechał do Tarnopola wraz z Harasymą. Ja kupiła pola od Semana Parahuza, a teper jak byle komasacyi, to mi dali na zawojach. Dalsze pisze syn Tekli Czajkowskoj, Seman. Dowidujete się, gdy ja był na wojni, przy jakim wojsku. To ja służył w Krasnej Armii. Bohato nas lemkił piszło dobrowilną w ruską armię, aby pomoczy naszym braciom pobidyty proklatych Germanciu. Był ja na froncie w Germanii, koło Berlina. Od tamal nasze wojska powernuli na Czechosłowakiju ku Prazi. Na Prazi my rozgromili niemieckie wojska i tam zakończyli wojnę. Czechy wytali nas jak swoich bratiów. Tam my odpoczywali po wojnie jeden miesiąc, a pak pojechali my na schód. Przybył ja do miasta Charkowa. Tam ja zwiedził wszystko, jak tam ludzie żyją. Od tamal wilemki zostali rozpuszczeni do domu. Po drodze wstrzyczali my naszych preselenciów, które zmordowane dwumiesięczną izdą płakali po stacjach. A jeszcze bardziej płakali toty, które wstrzyczali swoich synów, zdrowych i ranennych, a one nie chodili ich chaty z rodyczami. Ale ich ale w Polszczu. Bo z nami nie obchodyliś dobry. My piszli do ich wojska pomocy rozbyty niemieckich faszystów, a oni po wojnie obchodyli się z nami jak z niewolnikami. To ja dziękuję Bogu, wernuł się zdrowy. A kto wernuł się bez ruka albo bez nohy, to tu biduje. A za rodyczami i chaty nie chocze. To możecie znaty, ujciu, jak tam dobry. Nie tak, jak gazeta pisze. Bo jakby tak było dobry, to i ja by pojechał, nie bidułał tu. Dowidujesz się za moją gospodarkę, co ryżemy i melemy w mlyni. To od 1940 nie ryżemy ani nie melemy, zanim ci się nie dało. Potem ja piszę w Krasną Armię, powernu w 1945 na zimu, a w 1946 była straszna posucha. Nawet dla chudoby nie było wody, aż teper w listopadzie było trochę deszczu. Może na przyszły rok bude inaczej. To puszczu do ruchu mlyn i tartak, zarobił trochę grosza i podtrzymam swoją gospodarkę, która została poniszczona Niemcami. Trzymamy teper i po ujku gospodarku. Ujko po komasacyi dostał dobre pole. Dostał pas od drogi aż do Hańczałskiej Hranyci 180 metry szerokoho, ale ujko do gospodarki się nie nadawał. On pilnował handlu, a gospodarka podupadała. Teper my jej drżawymy od rządu, bo pewerne Seman z Niemeczyny to się mu prydast. Wsi teper zaczęli wertaty się, to i on na dniach może pryty. Dowidujete się, co ja znam majsterku jak nianio. To najbliższy gnianio byle majster na staro techniku, ale nie na dneszniu, jaka teper istnuje. To ja bliższe potrafię zrobić. Robię wszystko, ale zimą, bo litą pilnuję gospodarkę. Bo mene gospodarka tiszyt lipsze jak wszystko. Ale jak się mi zepsuje, to zrobię sam wszystko. Nie dam za nic nikomu grosza zarobyty. Moje imeno Seman i kinczu 25 rik. A przyszlijte mi ujku jeszcze amerykańską gazetę, jak budete pisaty. Wasz list iszał 14 dni.

0: Jest середа, 15 липня юлія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál šas vekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové, bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to, to tá naša dráha, že chceme čas väčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez reku susieduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodí čoraz väčšie čosmo Lemkiv.
2: A ja prichádzam, bo mám po prostu takú náhodu, żeby...
0: Posieduje Aleks Madzelan z Krakowa.
2: Że poznałem ludy z Młodych Rusyni. To jest taka organizacja rusyńska na Słowakii. No i chciałem przyjechać posmotyty na to tu rusyńsku watru w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czułem bardzo dobre opinii od Lemki z Polski, kiedy tu przyjeżdżają.
1: Przychodzają i Lemki. Każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusiniov z Čech i z ďalšieho Zéča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Pešidúval Petro Štefaniak. Ватра в Малому Липнику – то не лише концерт, виступ ансамблів і багатий артистичний програм, котрий притягає на русинське поле товпу гостей. Тоді жива традиція язок і віра, котра тута подія од років плекат. О том, що русинський язок не є стилем домашнім, це сценічним язиком, але і літургічним, оповідає отець Мілан Ясик, председа общества Святого Йоанна Крестителя. Organizacji, która zajmuje się przekładami liturgicznych tekstów na rosyjski język.
3: Mamy tu publikacje, które dawamy gratis, żeby to starsze się nowinki, czasopisy i kalendarze rozeszli, a ludzie najczytają. A mamy i znowsze, tak samo jak i Święte Pismo najnowsze, co jest i modlitwy, radujcie się w Gospodzie. A i znają, co to jest obszerstwo, znają, co to są przekłady, znają, co to wszystko rzeczy z tym związane. Tak to przyjmują, a już czekają, co będzie dalsze wydrukowane. A kto pierwszy raz, jako parochii, jeszcze się nie znał, ani że kalendarz Artos, kalendarz, albo da jaka kniżoczka rusyńska wyszła, a nie to jeszcze Święte Pismo. Wiele zależy aj na sieścinikowi, kiedy raz nie wspomniane, to człowiek może lemki do radiu czuje, albo tak jak na jakich akcjach, kiedy przyjdzie, a kiedy to w ogóle zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 73 odpúdaj sa vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpackého ikonopisu. Polichromii ikonopiścił z pracowni Mandelion znajdują się meczeńczyma w cyrkwi w Humennom, Brzozi, Lublini, a w chrami w Komańczu ikonostas. W ostału budem już obzraty miesiąc, do 14 sierpnia augusta.
4: To były nowiny Radia LMFM.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmy choło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na widok, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nej ciasunku i nej, nej choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór. Mamy poniedziałek i jak dobry znate od jakiegoś czasu w poniedziałki zapraszam was na słuchowisko i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Niepokoreny i zapraszam bardzo serdecznie. My schodyli z Olchą drogą do plebanii. Lechka powoni z trezedy, w której pływała Olcha, oświeżyła mnie. Nad berezową chuszczawyną woznosyli się dyk hołuby. Dumam, wam akuratni byłoby po duszy. Besidowała Olcha, śmiejuczy się swoim osobliwym złożeniom ust. W nas odpowiednie odozwałoby się poczucia, które, jak się zdaje, nedilet daleczyń, kiedyby premierom biłej śniżnej hołu przyniósł wam listyk od dam. Podumajte, listyk powonliwej od damy, a róża na waszym lycy. Niewydane nie chce się wiryty. Pierwszy raz wydłuż to nelem damy, a i mężczyny znają czerwenity. Aż to by było na widok samego listka. Żal, odpowił jem. Czom jem spłamenił, nie znam. I z czym nowyką był w lubownych sprawach. Żal, a takoho hołuba nie najty iszczy, a za to, że i dam tako ja w swoim życiu nie mam. Poczułem lekkie tremtinia jej ruky, ta doraz ona zwłóczno się roześmijała. Oczywydni nie znate, rekła. Oczywydni? Czom ona mała ne incze, a to słowo wyreczy? Sztoże oczywydni? Od kale oczywydni? I zdaje się, nie budete w życiu znaty, prodążała ona. Bo damy już zoźwizdamy nebe si dujut, tołdy i odźwist ne dowidate się. Tak? Szmrgnuło mi w myśli. Nie predpowiadajte już tak nemyłosrdni, wypowił jem, bo mi już rozliwa żelania, żeby jawił się taki hołub. Prywytałbym ho zo sercią. A kiedyby zamiast hołuba posłannycią była dama? Nie rozumił jem jej. Tołdy, chwariu, kto znajec, ne prywytał bym serdeczniejsze samu posłanniciu nycz list. Ne żartujte, w tej chwili ja peremijam się w hołuba. Adde listyk do was. Zaprawdy podała mi za horseta list. Zaczudowanej pizrył jem na niu. Śmijała się. Byle my w tej chwili już na zagorodzi. Olcha uwilnyła się od moho ramene i perchła na klebaniju. Rozłomył jem kopertu. Pismo, żinocze, tremtia czaruka. Czytam. Spełnijte moją prośbę. Ne prynymajte do piłnoczy od waszego przyjaciela Ilyi niejakich propozycji. Lem do piłnoczy. Dajmy na to, przyjmete ich po piłnoczy. Faustyna. Ne znał jem, jak rozumity tot list, peredany mi od Faustyny Olhom. Jednako postanowił jem spełnyty, wypowiedzenu w nym wolu. Nadyszał wieczór. Poidat narodne predania, juryił praznek z łatyma kluczamy, otwerat zemlu i kładę rosu na szeroku ruś i naszytok świt.
tym, że jest prazniczny dny dla karpackich duszeczok i serdec. Na praznicznych schodynach złotyma kluczami otwierają się kochające sercia, otwiera się nowy weśniany świt. Tu, pod bujną rosą, pohladił dziwoczych znewalujących oczy, budiać się pierwszy zarodk neokrysleno mużeskoho rozchoublinia, a występują w północy rozwitia pierwszy wity żeńskoj samolubnosty, żeńskoj docna prekonliwoj w sobie pustoty, kotra pit nijakim nebom nijak nie daje się wykorenyty. Kiedy dama zalublena w swoich oczach, koli je sama, zachopluje się nima w zerkali, to gdy na sali ona rozpłameniat żażdą, żeby w tych oczach, jak w rusałczynych objatiach, mylili od zakochania z serca obożuwateliu. Dama je tom hołbyciom, szto bezperestanni wtikat pred ochniową stryłą idola prowna i nikoli ne zatrymuje się w leti. Tak i dama wiczni stremyt owładity serciamy, a owładiwszy zaz zaczynat nowu ihru. Dumajuczy o listi Faustyny wstupił jem po pierwszym tance na salu. Na biczni kozetci siedła Faustyna z jakąsą drugą damą, a przy niej Ilija. Widził jem, jak Ilija rozprawlał swoim żywym sposobom, na szto jednako Faustyna odpowiadała niedbaczo, pił słowo, zataplajuczy zir w neokryslenist i po lebedynomu trymajuczy swoju bił szyju i prekrasnu twar. Reczy by nimej, hołotnej mauzolej, a jednako jakże welke mysly nasuwat tot mauzolej. Wernujem się do mużeskoj izby. Kirył sidył z protiachnenyma nohamy przy stoli. Jednu ruku zaszmarył za porucza kresła, a w drugi nezochneni dołoni trymał medże palciamy cygaro. W kubach dymu wyglądał jak astronom w obłakach. Siłjem przy tym stoli. Szto tam? Zwidał, chlipnuwszy swoima nosowyma kryłamy, jak sportsmen, kotryj sztosy witryt. Jak szto? Wariu. A Ilija? Nie rozumiju tja. Kirył założył i drugą ruku za porucza kresła i spustywszy hołowu, rozdziawywszy gambu, śmiał się do rozpuku. Na to nadyszał Ilija i też sił przy naszym stoli. Dobry, że nachodzę was razem, zaczął łamlujuczym się hołosom. Akurat nich chcę wam mi zamir przedstawyty, na kotryj, jak dumam, cia schody te. Pozwol, odozwał jem się, i wybacz, ale seret takoho praznycznoho szalinstwa poszto nam zapuszczaty się w jakysy propozycji, prekonania. To nie lecuje z nastrojom rozbrykanej noczy. Wymianę zrozumili. Tu nie idę o dajaku debatu. Nie dumajte, że to jakysa spirna kwestia potrybująca naukowej dyskusji. Tu oż to syńczy się rozchodyt. Otrze... A choćby i tak, wydysz, akurat nie mamy my zamiar z Kiryłą na dobre zaczaty akademiczną debatu. A ty hejby na dokir sponadł się za kosyma zamiramy. O, dłoż, dajmy na to do zarane, a bodaj do piłnoczy. Dumam, nie jeszcze czekaty do piłnoczy.
powiem wszystko jedno teraz. Ani nie słucham. Zatykam ucha i odchodzę. Czom to? Ilija wyłupił na mnie oczy. Artemon, ja tia nie rozumiju. Zdwychnął jem ramenami. Zważywszy, odozwał się teper Kirył, dwychnuwszy się i przybrawszy oratorski żest. Szto czas cinny, że nicz już wysoko, a Szafner, komersowy i daleko, wszytko to, zważywszy dumam, że treba należni pocztyty, nyniszniu nicz bodaj jednym oficyjnym salamandrom. A dalsze, zważywszy, szto życia człowiecze nie powinno jak orlacze hnizdo pryczypyty się do skał, ale jak meba, miachko płynuty z falamy, dumam, że salamandra na prokwytania szczawlierskoj swobody godny my dostojni wypyty. No, takie zo wszytkyma subtelnościami wychołoszone słowo Kiryła posypali się popry nas hołosne opleski, za kotryma nas tupyli nenahanny czerknienia naszych salamandrowych pohariów. Tu wzrilimy przed sobą Faustynu i jej przyjatelku. Faustyna prosyła Ileju do tiłkoszto prychranoho tańcia. Teraz na jej ustach i grał lubowno szelmiuski uśmiech, a taki już aż hordej w pewnosty swojej, szto mimowilni przychodyła ochota pokoryty, złomytyho. Taż to, nycz sące zejdę, rosa oczy wyist. Nycz wozmierz się podla wojackich manewriu pokoriuwaty, a już jest sam. Neboraków okowach. Na Hneska to już wszystko. Na następny odtynok zapraszam już zaran, proto, że będę taka mała wymina, jak to czasom witirk się traflat, w miejsce sztonastci będę właśnie odtynok karpackich noweli, noweli nepokorenej. Ja już jem Hneska bars zainteresowana tym, czom Faustyna mała taką czudaczną prośbę do naszego heroja, kiedy chcecie się doznaty, co z toho wyniknuło w uczte swoje radio zaran ohodyni semi i weczerom. A Hneska to już wszystko. Dziękuję bars serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne wagi nie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady przyszłej pamięci.

0: LMFM?
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Oczu słuchaty LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoweci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orię.

miał talerz, miał odnaleźć to na pełne. Masz tam, nie masz kasy, to pomożesz, nie ma. Ale to jest załóżmy, to jest załóżmy. Tak, ja mam talerz, to na pełne. Tak, ja mam talerz, to na pełne.